0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce SK z Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy Dominika i Janusz Żyłka.

0: zadania stop. Odliczyć procent skażenia.
1: Niech idzie staż w pancerzu w połowiu. Kto jeszcze was chroni?

mystery.

za chwilę. Ajena ze Szkocji. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

0: Radyolar mı?
1: Minęła godzina 16, a wita się z Państwem Ajena ze Szkocji. Kochani, to ja już lecę, żeby pięknie powitać wszystkich słuchaczy na całym świecie. Witam Polonię w Szkocji, jak również bardzo cieplutko witam Polonię, gdzie tylko w tej chwili dociera mój głos. Na mojej popołudniowej audycji też bardzo cieplutko witam ludzi samotnych, ludzi chorych. Ludziom chorym życzę szybkiego powrotu do zdrówka i błogosławieństwa Bożego, a ludziom samotnym dużo miłości od osób najbliższych i takich fajnych, prawdziwych przyjaciół Wam, kochani, życzę. Pięknie witam też całą naszą redakcję, oczywiście na czele z naszą Gabi i Darkiem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo milutko, ale i też pozdrowienia kieruję do Waszych rodzin. Tym razem też takie miłe powitanie leci na pokoiki, salonki czatowe, tam gdzie słuchają i bawią się z naszym radiem Larmo. Pięknie witam wszystkich słuchaczy z Facebooka. Kochani, a ja idę i zrywam kolejną kartkę z kalendarza i wszystkim solenizantom, jubilatom, ktokolwiek jakie obchodzi dzisiaj swoje święto, ja życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim jak najwięcej tego kochanego zdróweczka. I do tych życzeń przygotowałam kolejną piosenkę. Ta piosenka jest mojego autorstwa. Urodziny radosny to dzień. Bardzo proszę.

Kochani, jeszcze taka mała informacja. Moja konsola już jest otwarta, odblokowana, więc co? Ja już zapraszam i zachęcam do pisania, do takiej wspólnej zabawy. Można prosić też o swoją ulubioną piosenkę, a ja w miarę moich możliwości będę pomalutku realizowała i wasze wpisy.

I kolejna piosenka, tu już się kołyszę na playerku. Tą piosenką pięknie powitam wszystkich obecnych tam słuchaczy na pokoikach, salonikach czatowych, jak również na Facebooku. A przed Państwem kolejna piosenka, powiedz mi jeszcze raz, DJ Sono.

Kochani, wydaje mi się, że to jest ten czas i ten moment, żeby napić się pysznej kawusi. No to ja wszystkich zapraszam na pyszną kawkę, a kto kawki nie pije, herbatkę, no i jakiejś słodkości na pewno się tu u mnie znajdą. I wszystkim życzę smacznej kawusi.

kochani, tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, moimi pierwszymi gośćmi są Tadeusz i Marysia. No to kochani, ja już tą piosenką pukam i witam was bardzo, ale bardzo cieplutko. Ale też pięknie i miło witam Maryję Słuchaczkę.

No i cieplutko, cieplutko witam i przytulam do serduszka, kogo oczywiście Tadeusza i Marię, a piszą: dzień dobry Ajenka, witamy Ciebie cieplutko w naszym domku. My właśnie jesteśmy po obiadku, popijamy sobie pyszną kawusię, słuchając Twojej audycji. Jak gdybyś kawki nie piła, bardzo chętnie Cię poczęstujemy, ale i też zostało obiadku, na pewno by Ci smakował, także zapraszamy. Ale zostawiamy pozdrowienia do Ciebie, do Twoich bliskich, pozdrawiamy całą redakcję, oczywiście na czele z Gabi i z Darkiem, wszystkich obecnych tu słuchaczy, a ekstra pozdrowienia wysyłamy do Giny i do jej córci Agis. Cieplutko pozdrawiamy Basię Zakapulko, Basię z Londynu i naszą Alinkę z Kalisza. Zostawiamy i buziaki, i kusiole do podziału, ale prosimy o 3 piosenki, zaznaczam, jeśli można, bo po ostatnim wpisie po prostu czujemy się nieswojo, pisze Tadeusz. Pierwsza piosenka Szlakiem naszych dróg, Twojego autorstwa, a druga piosenka Życie emeryta, trzecia Hymn działkowców. Dziękujemy i do zaś. Kochani, ja wrócę jeszcze raz do mojej ostatniej audycji. Powiem tylko raz i więcej nie będę powtarzać. Każdy z nas ma prawo lubić swoje piosenki i ma swoich ulubionych wykonawców i piosenki i to jest wszystko w porządku. Ale nikt wam nie zabroni prosić o taką piosenkę, jaką wy lubicie. Zwłaszcza, że jesteście na audycji, piszecie na konsolę, tak jak i wy, tak i każdy prezenter ma prawo pisać. I myślę, że dopóki ja nie dostanę info od mojego szefostwa, jest to Gabi i Darek, że nie mogę grać moimi utworami na mojej audycji, wtedy mocno się zastanowię. Ale na chwilę obecną nic takiego nie dostałam, wręcz przeciwnie. Cały czas mnie wspomagają, udzielają rad w mojej twórczości. Także Tadeusz, nie ma co słuchać ludzi, co mówią, co piszą. To jest moja szczera prawda i tak jak mówię, powiedziałam ostatni raz i więcej nie będę nic gadała. Czas, żeby skupić się na pozdrowieniach, to lecą pozdrowienia do Was, do całej Waszej rodzinki. Teraz Wam życzę smacznej kawusi, miłego odpoczynku. Przekazuję te pozdrowienia do całej redakcji, do Gabi i do Darka, do wszystkich tu obecnych słuchaczy. A tak ekstra pozdrowienia już wysyłam do Giny i do jej córci Agis. Pozdrawiamy Basię z Acapulco, Basię z Londynu, jak również naszą Alinkę z Kalisza. No i posyłam i po buziaku i po kusiolu. Dla Was też tam podsyłam takie słodziutkie i buziaki i kusiole, powiedziałabym malinowe albo kawowe, bo właśnie popijam sobie tu kawusie. Także 3 piosenki są przygotowane, notogramy. I po tych piosenkach jeszcze wrócę, ale już polecimy troszkę urodzinowo, bo dzisiaj swoje urodziny obchodzi Gina.

Kochani, zanim przejdę do kolejnych wpisów, to tak jak właśnie wspomniałam, dzisiaj swoje urodziny obchodzi nasza, powiedziałabym, Gina. Wiem, Gina, że na pewno nie słuchasz mojej audycji, a może tam słuchasz, bo Gina ma po prostu smutne po prostu swoje urodziny, bo siedzi cały czas w szpitalu przy łóżku właśnie chorej swojej córci Agis. Także ja ci, Gina, życzę wszystkiego najlepszego, żeby cię omijały wszelkie troski. Życzę ci dużo zdróweczka, jak również zdrowia, jeszcze raz zdrowia życzę Agis. Przytulam was mocno do mojego serduszka i głośno śpiewam 100 lat, ale w zdrowiu. Przygotowałam dwie kolejne piosenki. Pierwsza piosenka jest mojego autorstwa, 100 lat śpiewa cały świat, a druga piosenka urodzinowa dla wszystkich urodzonych w maju. No to ja zagram, a wszystkie życzenia, gdyby tu były, się pojawiły, to na pewno przekażę do Giny.

Tym razem też cieplutko witam Marię, słuchaczkę. No i Marysieńka, fajnie cię tule też do mojego serduszka, a Marysia pisze, o jak fajnie Ajenka, my jesteśmy też po obiadku, pijemy kawusie jak zawsze i słuchamy twojej audycji. Cieplutkie pozdrowienia niech lecą do ciebie, do twoich bliskich. Pozdrawiamy szefostwo tego fajnego radia, całą redakcję i wszystkich obecnych gości. I jak zawsze prosimy o przekazanie pozdrowień na interię do pokoiku po 60. Wszystkim posyłamy słodkie buziaki, a my prosimy o dwie piosenkę. Wróciłem, Rosa Maria, a drugą piosenkę, gdzie się podziały tamte lata, za które pięknie ci dziękujemy. Kochani, ja też wam pięknie dziękuję za wpis, za obecność. Fajnie, fajnie sobie tam siedzicie, popijacie kawkę. No to co, ja życzę wam smacznej kawusi. No i miłej zabawy z naszym radiem Larmo. Pięknie dziękuję też za pozdrowienia, które odwzajemniam. I lecą cieplutkie pozdrowienia, Marysiu, do ciebie, do twojego przyjaciela. Pozdrawiam też całą waszą rodzinkę. Przekazuję pozdrowienia do szefostwa naszego radia, jak również do całej redakcji i do wszystkich tu obecnych gości. A teraz tam, jak zawsze, macham łapką na interię do pokoiku po 60 i posyłam te cieplutkie pozdrowienia. I po buziaku wszystkim wysyłam. Dla was też tam podsyłam fajne takie słodziutkie, malinowe buziaki. No i piosenki takie, jak żeście poprosili, przygotowałam. Także zapraszam do posłuchania.

Marysiu, i już druga piosenka przygotowana. Gdzie się podziały tamte lata? No właśnie, gdzie te tamte lata są?

Kochani, a ja również zapraszam już za godzinkę. Stery Radyjka przekażę naszej Agnieszce, także zapraszam i zachęcam również do udziału w tej kolejnej audycji. A ja jeszcze raz witam cieplutko Tadeusza i Marię, a napisali Ajenka, no to z okazji urodzin Dzinie życzymy dużo zdrowia, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, spełnienia nawet tych najskrytszych marzeń, ale też Agis życzymy naprawdę bardzo dużo zdrowia i prosimy o piosenkę dla wszystkich urodzonych w maju, a drugą piosenkę Spacer brzegiem wspomnień. Dziękujemy i słuchamy nadal tej pięknej audycji. No to kochani, te życzenia poleciały, kierowane właśnie w stronę naszej Dziny. Tak jak mówię, że podejrzewam, że nie słucha mojej audycji, ale ja wszystkie życzenia prześlę jej na jej GG. Na pewno będzie jej bardzo miło i przyjemnie. Oczywiście Agis życzymy dużo zdróweczka i szybkiego powrotu i do domku, i do zdrowia. Piosenka dla wszystkich urodzonych w maju przygotowana. No to gramy, a Was jeszcze raz cieplutko pozdrawiam.

ja już też mówię dzień dobry i przytulam do serduszka Iwonkę z Mazur, a obok jest jej mama. No to witam, kochane panie, a piszą, witamy ciebie, nasza kochana Jenko, w naszym domku. Też siedzimy sobie i słuchamy twojej audycji. Zostawiamy pozdrowienia do ciebie, do całej twojej rodzinki i jak zawsze posyłamy i koszyczek serduszek, i koszyczek buziaków. Pozdrowienia niech lecą do całej redakcji i do wszystkich tu obecnych gości. I posyłamy też po buziaku i po serduszku. A prosimy o piosenki. Pierwszą piosenkę prosi moja mama, twoją piosenkę, Kiedy patrzysz na mnie tak. A drugą piosenkę, Mazurskie dni, byśmy sobie posłuchały. Dziękujemy, podpisała Iwonka z Mazur razem z mamą. No to, kochane panie, ja też pięknie wam dziękuję za wpis, za obecność na mojej audycji, ale chcę wam też pięknie podziękować za takie miłe komentarze, właśnie tam czytałam na moim kanale. Naprawdę bardzo mi jest miło i przyjemnie. Pozdrawiam was również bardzo cieplutko, całą waszą rodzinkę, podsyłam serdeczności, fajnego humorku życzę, ale też przede wszystkim życzę wam dużo zdróweczka. Podsyłam te pozdrowienia do całej redakcji i do wszystkich tu obecnych gości na mojej audycji. No i posyłam też po buziaku do tych pozdrowień i po serduszku. Dla was też tam lecą serduszka i buziaki, piosenki obydwie są przygotowane na starcie, a wam życzę dobrego odbioru. Jeszcze raz was fajnie pozdrawiam. I pierwsza piosenka moja, Kiedy patrzysz na mnie tak. Proszę bardzo.

nie piszą, nie są pozdrawiani, to oczywiście ja Was cieplutko pozdrawiam i fajnie przytulam do serduszka, a zapraszam do wysłuchania piosenki Aliny M, Ta miłość ma rytm, a druga piosenka, melodia MS, Zatrzymana łza. Życzę dobrego odbioru i posyłam buziaki.

I dla Państwa kolejna piosenka Czarodziejka ze snów, a przed nami Seriusz. A ja też cieplutko witam kolejnego gościa, którym jest Ryszard z Facebooka.

I tak jak właśnie wspominałam, tym razem cieplutko witam i przytulam również fajnie do serducha Ryszarda z Facebooka. Ryszard pisze, dzień dobry, witamy Cię, nasza ulubienico, i w naszym domku, i na Twojej audycji popołudniowej. Co prawda za niedługo już dobiegnie do końca, ale jeszcze czasu starczy i na piosenki, i na pozdrowienia. To zostawiamy pozdrowienia najpierw do Ciebie, do całej Twojej rodzinki. Pozdrawiamy całą redakcję, wszystkich obecnych tu gości od A do Z. Nie każdy czuje się pozdrowiony. A Jenko, prosimy Cię o dwie piosenki. Pierwszą piosenkę Karma wraca, i tą piosenkę dedykujemy wszystkim tym, co źle Ci życzą, co Ci zazdroszczą, bo słuchamy od początku Twojej audycji. A drugą piosenkę Melodii MS, Zatrzymana łza, dziękujemy i słuchamy nadal Twojej pięknej audycji. Kochani, ja jeszcze raz naprawdę witam Was bardzo cieplutko. Też się cieszę, że tam goszczę w Waszym domku, w takim moim rodzinnym mieście. Lecą pozdrowienia, Ryszard, do Ciebie, do Twojej małżonki. Pozdrawiam też całą Waszą rodzinkę. Życzę Wam pięknego popołudnia i fajnej zabawy z naszą stacją, bo już za niedługo właśnie stery Radejka przekażę do naszej Agnieszki. Także przeniesiemy się z tą zabawą na kolejne audycję. Przekazuję pozdrowienia do całej redakcji, do wszystkich tu obecnych gości na mojej audycji od A do Z. Obydwie piosenki są przygotowane, to prawda. Karma wraca, jest to piosenka mojego autorstwa, a druga piosenka Melodii MS, Zatrzymana łza. A Wam jeszcze posyłam słodkie buziaki. Jak to mówią, zazdrość to naprawdę jest choroba.

A ja wracam z powrotem na konsolę i tym razem cieplutko witam Gabi i Darka. No i kochani, też was fajnie tulę do mojego serduszka. A posłuchajcie, co napisała i Gabi, i Darek. A jeno, uściski dla ciebie i pozdrowienia dla wszystkich obecnych na twojej audycji. Dziękujemy każdemu piszącemu, pozdrawiającemu nas. Ma się rozumieć, że pozdrowienia te są odwzajemnione. No i poprosimy Ajeno o dołączenie piosenek do twojego wpisu z dedykacją dla słuchaczy i dla ciebie. Życzymy jeszcze miłego wieczoru, buzi, buzi. No kochani, miły wieczór na pewno będzie, no bo po audycji Agnieszki swoją audycję zawsze jak poprowadzi nasza Gabi, będą to niemieckie szlagiery, a później śpiewki z naszego podwórka. Także wieczór na pewno będzie udany. Jeszcze raz witam i przytulam do serducha, pozdrawiając ciebie, Gabi i Darka, całą waszą rodzinkę. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo słonka i w serduchu, i na buzi, i na dworze. A tobie życzę fajnej audycji i pełnej konsoli. Pozdrowienia przesyłam do wszystkich obecnych słuchaczy tu na mojej audycji, ale Gabi i Darek dziękują każdemu piszącemu i pozdrawiającemu ich, tak jak piszą, ma się rozumieć, że pozdrowienia odwzajemniają. No to lecą również w eter na cztery strony świata takie cieplutkie i podziękowania, i pozdrowienia do wszystkich słuchaczy. Prosicie o dołączenie piosenek. Piosenki tu już przygotowałam, a te buziaki słodkie oczywiście rozsyłam do tych pozdrowień. Ja też skosztowałam, naprawdę. Obydwa są słodkie. Podejrzewam, że to jeden buziak od Gabi, drugi od Darka. Piosenki są przygotowane. Pierwsza piosenka The Silvers, bo przyjaźń to, a druga piosenka Andy i Lucia, podaj mi dłoń. No to gramy. Bardzo proszę, jeszcze raz was cieplutko pozdrawiam.

Kochani, a ja tu teraz właśnie zerkłam na konsolę 24 godziny wiadomości na dobę i widzę wpis, który napisał Zbyszek. No to Zbyszek, ja cię naprawdę cieplutko witam i też fajnie tulecie do mojego serduszka. Posłuchajcie, co napisał Zbyszek. Piękna muzyka i spokojny głos prezentera to dziś ludziom potrzeba. Zgadza się Zbyszek. Każdy wchodzi na radyjko posłuchać i takich piosenek jak lubi, jak napisze, to każdy prezenter spełnia życzenia muzyczne, chyba żeby nie miał, no to znajdzie jakiś tam odpowiednik. I to jest radio, to jest taka trochę odskocznia od codzienności, od kłopotów, bo wszyscy je mamy. Jedni mają większe, drudzy mniejsze. Także ja jeszcze raz pięknie ci dziękuję za ten wpis. I Zbyszek, pozdrawiam ciebie cieplutko z całą twoją rodzinką, życzę ci miłych chwil z naszą stacją. Oczywiście w tej chwili słuchamy Radia Larmo. Przygotowałam dwie piosenki. Pierwszą piosenkę pięknie wyśpiewa André, bo ja kocham cię, a drugą Alina M. Powoli uczę się znów. Proszę bardzo.

Kochani, a już swoją gotowość do przejęcia sterów Radyjka zgłosiła nasza Agnieszka. No to Agnieszka, ja już tą piosenką pięknie Cię witam. Przytul mnie mocno jak dawniej, mojego autorstwa.

I ja naszykowałam kolejną piosenkę i tą piosenką pięknie już Was, kochani, i pożegnam, i podziękuję za wpisy i za obecność.

Kochani, no to nadeszła pora, żeby się pożegnać i takim sposobem moja audycja już przechodzi do historii. Zapraszam jeszcze raz na audycję naszej Agnieszki. Agnieszce życzę fajnej audycji, pełnej konsoli, a nam słuchaczom fajnej zabawy. Także jestem spokojna, zostawiam Was również w bardzo dobrych rękach. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo, dbajcie o siebie, a grała i audycję przygotowała Ajena ze Szkocji. Pa, pa!

już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w popołudniową, właściwie wieczorną już środę. Z tej strony Agnieszka i zapraszam na audycję. Kochani, pozdrawiam również całą ekipę naszego Radia Larmo z Gabi i Darkiem na czele oraz wszystkich moich przyjaciół. Przed momentem zakończyła swoją audycję Ajena. Ajeno, ja Ci pięknie dziękuję za przeprowadzoną audycję i dla Ciebie mam przygotowaną tę oto piosenkę.

To była piosenka dla naszej Ajeny w podziękowaniu za przeprowadzoną audycję. Ajeno, a ja Tobie życzę miłego wieczoru i pozdrawiam raz jeszcze Ciebie i całą Twoją rodzinkę. A ja chciałam Was, kochani, zapytać, jak minął Wam dzisiejszy dzień? Czy minął miło, czy nie miło? Czy coś się zdarzyło takiego, co nie mieliście w planie, a Was zaskoczyło? Jeżeli to jest takie coś, co możecie nam zdradzić, to napiszcie. A ja dzisiaj w planach mam przygotowaną listę, playlistę dla Was w większej części z piosenek i muzyki, dających moim zdaniem, nie wiem, czy się zgodzicie z tym, jak posłuchacie kolejnych piosenek, dających pozytywną energię, ale jeśli macie swoje propozycje muzyczne, to byłoby super. Zatem zapraszam na konsolkę pozdrowień, która jest już otwarta i lecimy na początek. Frakcja Majowy Piknik, Crystals, Cudowny Wieczór i Imprez. Dobrze, że jesteś.

Wiecie, drodzy słuchacze, z tym piknikiem majowym, o którym śpiewał zespół Frakcja, to ja tak sobie teraz pomyślałam, że z tym piknikiem majowym to jest tak, że ten, kto na przykład wymyślił liczenie kalorii, bo wiadomo jak na pikniku, grillowanie, te pyszności i tak dalej, to ja Wam powiem, że te kalorie w ogóle nie istnieją. To jest taka moja osobista teoria. A poza tym dziś za oknem u mnie deszcz, nie wiem jak u Was, ale to nie przeszkadza na przykład, żebyśmy sobie urządzili wirtualny piknik majowy. A teraz zapraszam Was do rozmowy albo napiszcie, co Wy serwujecie na swoich piknikach, a ja już postaram się o to, żeby to wirtualnie jakoś zgrillować, że tak powiem, ugrillować, nie wiem jak to poprawnie ma brzmieć, ale póki co ja też pomyślę nad tym, co by tu ugrillować, grillować. Golden Mix, włoski Flirt, zespół ABBA, a potem Alan Sorrenti, tu sei unica donna per me.

Kochani, ja wirtualnie widzę, że grillujecie gdzie popadnie. Na balkonie, w garażu, na działce, no po prostu wszędzie, no po prostu wszędzie i ja się z tego bardzo cieszę. Ja tutaj sobie w swoim studio za chwilę też grilla załączę, właściwie już jest załączony i też pogrilluję, bo robimy dzisiaj, kochani, urządzamy piknik wirtualny. Tak właśnie jak Renata, która pisze. Siedzę właśnie na balkonie i słucham waszego radia. Idealny wieczór. Renato, fajnie, super, cieszę się, że jesteś. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Siedzisz na balkonie, to widać, że masz fajną pogodę, bo u mnie, jak wspomniałam wcześniej, deszcz. Dla ciebie mam przygotowaną piosenkę Crystals, Czarująca dziewczyna. Kochani, piszcie, co tam na tego grilla można, co tam można ułożyć, co można smacznego zrobić. Ja tutaj oczami wyobraźni mam już przed sobą, co ja na przykład bym zjadła dobrego, ugrillowanego. Może ktoś lubi na przykład jarzynki ugrillowane, ponoć są bardzo dobre, a nawet na pewno, bo wiele razy grillowałam już jarzynki, warzywka i tak dalej. Także, moi drodzy, piszcie, może dajcie jakieś propozycje, pomysły na to, żebym ja swoich gości też czymś zaskoczyła, jak do mnie, jak ich zaproszę na swój piknik, ale tymczasem mamy wspólny piknik wirtualny na Radiu Larmo z Radiem Larmo, a ja pięknie witam Darka i pozdrawiam Gabi. Renato, ale wracając do ciebie, dla ciebie Crystals, Czarująca dziewczyna, potem słuchacze, dla was, kochani, klasik Uśmiechnij się, Beata Mańkowska, chcę za męża mieć górala, o proszę, jaki piękny piknik byłby w górach, wśród góralskich ludzisków. Jest bardzo fajnie tam również, zatem zapraszam na te piosenki i raz jeszcze witam cię, Darko, a Darek to dopiero napisał, za chwileczkę wam powiem, co.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Renato, ja Tobie życzę miłego, fajnego wieczoru. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. A teraz Darek. A Darek krótko. Witaj Agnieszko, dobrze, że jesteś i się śmiejesz. Darku, śmiejesz się fajnie. Pozdrawiam wszystkich na tej audycji. Darku, ja powiem tak. Darku i Gabi w sumie, bo na pewno tam Gabi przygotowuje się już do audycji, ale coś tam może słyszy. Ważne, że słyszę dobry humorek i to jest najważniejsze, bo gdy razem się śmiejemy, to nawet najlepszy grill wirtualny nie jest potrzebny. Fajnie, że jesteście i powiem Wam, kochani, że bez Was, droga ekipo, bez Was, Darku, Gabi, bez Was, słuchacze, ten piknik byłby trochę smutny, ale fajnie, bo śmiech to podstawa, szczególnie w majówkę, więc pijemy wirtualną kawkę i lecimy dalej z tym majowym klimatem i o to chodzi, bo wirtualne kocyki już są rozłożone, wirtualne kiełbaski na ruszcie, a uśmiech jest jak najbardziej realny. Darku, Gabi, ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę fajnego z nami grillowania, fajnego pikniku. I ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, widzicie, mam amnezję. Aha, Darku, bo wcześniej wspomniałam o tym, że ja tutaj ten już grill mam tutaj właśnie przygotowany i podłączony, mam ten grill w moim studiu tutaj koło komputera, ale na szczęście, kochani, Darek trzyma rękę na telefonie. W razie, gdyby potrzebna była, jak sugeruje Darek, straż pożarna. Pozdrowienia dla Was serdeczne i piosenki Hany z Banda Sweet Love, ma Paweł Gołecki, Zagrajmy, Zaśpiewajmy i Blue Party, Uśmiechnij się do świata. I kolejny mój gość, moim gościem jest Gabi z Kelnu. Witaj, Gabi, milutko.

Kochani, piknik, wirtualny piknik majowy trwa, nic się nie zmieniło, kochani, nadal tam widzę, grilluje się wszystko, super, kurczę, jakie zapachy, czujecie to? Ja normalnie czuję te zapachy, czuję te piękne zapachy tego mięska, tych kiełbasek, tych warzywek, tych jarzynek, no po prostu cudo, ale teraz chciałam spełnić prośbę muzyczną Waldka. Waldku, pozdrawiam cię serdecznie, to jest wpis z tej naszej drugiej konsolki z wiadomości 24 godziny, tak się nazywa. Waldku, jak słuchasz, spełniam twoją prośbę muzyczną. Piotr Herdzina, Serce z Diamentu, ja ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam, gdziekolwiek jesteś i życzę miłego, fajnego, wesołego wieczorku.

Kochani, a tutaj właśnie Magda, witaj serdecznie Magdo. Magda nam pisze, osypek grillowany jest najlepszy. Agnieszko, na samą myśl język mam aż do parteru. Jak ty tak masz, Magdo, to ja tobie teraz podkradam jednego z tych oscypków z rusztu, bo ponoć grillowany oscypek to absolutny majowy hit. I w ogóle widzę, Magdo, że mamy wśród nas konesera, do tego jeszcze żurawina na przykład, o właśnie, może by pasowała. W każdym bądź razie, Magda, ja czuję już dym z twojego grilla przez ekran, ale tak na marginesie, ale nie mów nikomu, to powiedz mi, jak się grilluje takiego oscypka, bo no żeby się nie roztopił, tak? Czy to, w czym to ma być, napisz koniecznie nam. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę ci miłego wieczoru i czekam właśnie na ten przepis tego oscypka grillowanego. Na pewno jest przepyszny, na bank. To ja tobie wierzę, bo generalnie oscypek, jak to brzmi, też niejednokrotnie jadłam i jest rewelacyjny. Dla ciebie Sofia Bellini, Notti Magiche, Amedeo Minghi, Cantare Amore, o proszę, jak na tej playliście same włoskie utwory. I Drossel, po prostu kochaj, Magdo, pięknego wieczoru życzę i czekam na przepis właśnie tego oscypka grillowanego.

Wiecie co, kochani, odnośnie właśnie tego takiego dzisiejszego naszego wirtualnego pikniku, mi się przypomniał taki realny mój piknik, właściwie taki grill, gdzie jeszcze wówczas mieszkałam we Włoszech i to był mój pierwszy grill, na który zaprosiłam moich przyjaciół Włochów i to miały być moje popisowe kiełbaski z mięskiem jakimś tam, które zamieniły się niestety w małe czarne węglowe kostki, ponieważ powodem tego było to, że zagadałam się i po prostu wiecie jak to jest, no nieco się tam przypali, spali i tak dalej. No niestety byłam zmuszona zamówić, no jak to we Włoszech najprościej, po prostu pizzę. Ale wiecie co, jak wspominam właśnie tę sytuację, to dochodzę do wniosku, że to była moja najlepsza impreza w roku wówczas. Naprawdę, bo siedzieliśmy przy zgaszonym grillu w dymie, jedząc pizzę z zamówienia, a sąsiedzi obok śmiali się tak mocno, że oni aż dymili, można powiedzieć, ale ten śmiech nie był złośliwy, taki był bardzo sympatyczny. I właśnie dzisiaj powiem Wam, że pierwszy raz opowiadam tą historię, bo pomyślałam, że w grillu tak naprawdę nie chodzi o to, żeby było idealnie, tylko żeby było cokolwiek się stanie fajnie z ludźmi, z którymi jesteśmy. A tym rusztem, całym grillem, no cóż, zajęłam się później. Akcent wierzę w miłość, Andy Lucia, będę z Tobą i Tomasz Kołowacz, wakacji Zewa, ja pięknie na konsolce pozdrowień, witam Piotrka z R.

Posłuchajmy teraz, kochanie, jakie smakołyki przyrządza Gabi i Peter Skeld. Peter, mój kolega redakcyjny i jego małżonka. Gabi, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i ciepło. A Gabi pisze do nas tak. Buziaczki dla miłej prezenterki. Pięknie dziękuję za miłe słowa, Gabi. O, Agnieszka gra. Dziewczyna, jak długo Cię nie słuchałam, dlatego też z chęcią posłucham, co nam zaserwujesz. Tak więc jestem. Słucham i ślę serdeczne pozdrowienia do wszystkich domów, gdzie radia słuchają. U nas w dalszym ciągu zimno i deszczowo, podobnie jak u mnie, Gabi, ale przynajmniej nas ta zimna Zofia w tym roku przymrozkami nie obdarzyła. Zaoszczędziło mi to roboty, bo niektóre krzewy kwiatowe musiałabym zabezpieczyć przed zmarznięciem, a słyszę właśnie, że robisz wirtualny piknik, tak więc my lubimy grill tradycyjny, czyli kiełbasa swojska oczywiście i ja lubię skrzydełka z kurczaka, bo lubię kości obgryzać się, Gabi śmieje, ponoć to są najpyszniejsze rzeczy, a nawet na pewno coś wiem o tym. Mój Piotrek to kotlet z karkówki albo kotlet z udźca kurczaka, Boże złoty, Gabi, zmiłuj się, i do tego zielona sałata z ogródka. Wiecie co, kochanie, musiałam sobie ślinkę przełknąć, naprawdę. Ty się nad nami pastwisz, Gabi, pastwisz się nad nami. Albo grillowana papryka, o, jeszcze do tego to, Boże kochana, jakie pyszności. Cukinia i cebula, tak? Więc myślę, że teraz jestem w temacie. Pozdrawiam, wyciskałam to, słuchamy. Smaka sobie robimy, no i czekamy na ciepełko. Nie sobie smaka tylko robicie, tylko smaka mi robicie. Nie wiem, słuchaczom być może też, tak? Gabi, przepyszność, ja już miałam przyjemność obserwować tam profil wasz i to, co tam wyczynia z tym waszym, z waszą wędzarnią i tym grillem twój mąż, czyli mój kolega redakcyjny Peter. Ja was pięknie pozdrawiam, całuję cię mocno, Gabi. Zobaczcie, przełykam ślinkę, bo same takie pyszności tutaj zaserwowała nasza Gabi Skel. I życzę wam miłego wieczorku, fajnego wieczorku. I właśnie, Gabi, ty mi musisz tam inną drogą napisać, jak robisz grillowaną cukinię właśnie, bo ja wiele razy próbowałam, ale to mi się tak rozmaziało, można powiedzieć, i nie była smaczna być może, ale nie taka estetyczna do podania, o tak bym to nazwała. Także czekam, Gabi, po tej drugiej stronie czekam na ten przepis, na tą grillowaną cukinię. Ja wam z Peterem życzę bardzo fajnego, miłego wieczorku. I dla ciebie, i mam przygotowaną piosenkę Fantasy Honey, potem Gina T i jeszcze jedna piosenka w języku innym. Jeżeli państwo macie ochotę czy chęć sobie zaglądać na stronkę radia, to tam się wyświetli i wykonawca, i tytuł piosenki.

Kochani, przede mną jeszcze 20 minut audycji, jeszcze 3 wpisy, które za chwileczkę zrealizuję i za 20 minut zapraszam od godziny 20 na audycję naszej Gabi Chorzowianki, jak to w środę bywa tradycyjnie niemieckie szlagiery, które będzie nasza Gabi grała do godziny 22, a od 22 kontynuowała audycję dla nas i tytuł audycji śpiewki z naszego placu. Serdecznie zapraszam na tą audycję, a póki co czytam wpis od Piotrka z R. Poproszę o fajną piosenkę dla mojej żonki Daniel Dobraszkiewicz. Tęskni moje serce, pozdrawiam serdecznie Piotrku. Ja również pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoją żonkę. Życzę Wam fajnego, miłego wieczorku i dla niej od Ciebie Daniel Dobraszkiewicz, Tęskni moje serce.

Piotr Kuł, ja Tobie życzę miłego, fajnego wieczorku i teraz Adam z Lublińca, który pisze: witam Ciebie, wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy, życząc miłej reszty dnia, piosenki zagraj od Beaty i Marcina oraz Petra Wellerki. Adamie, ja mam przygotowane te piosenki, już za chwileczkę je puszczę, ale chciałabym Cię bardzo serdecznie pozdrowić i również życzyć miłego wieczoru.

Adamie, Adamie, przepraszam cię bardzo, ale chochlik się mi tu wkradł. Wkradł mi się chochlik, zatem już puszczam te piosenki, o które poprosiłeś.

Kochani, a nieważne kto, tak się podpisał słuchacz, pisze, coś się pali czarny dym. Słuchaczu, nieważne kto, to tylko gorące piosenki, które gramy na naszym Radiu Larmo. Ale jak coś się pali i czarny dym, to bar i straż ogniowa, BAR i straż ogniowa, a ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.

Kochani, ja już kończę swoją audycję, bo jest już nasza Gabi Chorzowianka. Serdecznie zapraszam na jej audycję za parę minutek. A ja pięknie dziękuję, że spędziliście ten wirtualny piknik majowy razem ze mną. Mam nadzieję, że w waszych domach zapachniało grillowanymi pysznościami, a muzyka wprawiła was w doskonały nastrój. Pięknie dziękuję za to, że jesteście, że byliście. I na zakończenie mojej audycji dla ciebie, Gabi, Natalie Clerk, i dla was, drodzy słuchacze, i tą piosenką właśnie ja kończę swoją audycję i za chwileczkę usłyszycie się już z naszą Gabi Chorzowianką. Ja życzę wam pięknego, miłego, wesołego, fajnego wieczorku i dobranoc. Do usłyszenia i dziękuję raz jeszcze.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Meinerzagen. Witam wszystkich, ale to wszystkich bez wyjątku słuchaczy, wasza Chorzowianka. Witam i zapraszam na dwugodzinną audycję szlagierów niemieckich, jak to w każdą środę. I na tej audycji przez 2 godziny gram wyłącznie niemieckie szlagiery, no i co nieco o wykonawcach też opowiem. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami, a naszym koleżankom redakcyjnym, a jenie ze Szkocji, która nam przygrywała od 16 do 18, pięknie dziękujemy i dla Ajeny śpiewka przygotowano mom. Jest to piosenka pod tytułem Tief in dir, głęboko w tobie, w wykonaniu drei Stimmen d'amour, a do naszej Agnieszki zaśpiewał Henk van Damme, Frühling im Amsterdam, wiosna w Amsterdamie. To są piosenki dla naszych prezenterek w podziękowaniu za dzisiejsze przeprowadzone audycje. Witam też wszystkie choróbki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, a tym osobom samotnym życzę bratniej duszy. No a nam życzę fajnego wieczoru z tymi śpiewkami, jakie mam na dziś przygotowane. Konsola pozdrowień, kochani, jest też do waszej dyspozycji. Jakbyście tak prawie chcieli kogoś pozdrowić, no to serdecznie zapraszam. Tam idzie napisać. Ja, napisać, szkryflać, malować nie, ale napisać, to idzie. No a teraz przywitam się z tymi, co nie rozumią tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Unterhaltung mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. No i kochani, wszystkim życzę dobrego odbioru, no i fajnego, miłego wieczoru. Piosenki przygotowane, a więc dla naszej Ajeny, jak też dla naszej Agnieszki, a potem jeszcze dla wszystkich obecnych na tej audycji będzie Semino Rossi. Am liebsten bin ich nur bei dir. Najchętniej jest

No i kochani, kartka z kalendarza też tu mam. Na kartce z kalendarza jest napisane, że mamy środa 13 maja roku 2026. Imieniny dziś obchodzą Maria, Roberta, Serwacy i jeszcze kilku innych. Kto ma dziś urodziny, kto obchodzi rocznicę czy jakieś jubileusze, tego niestety nie wiem. Nikt nie dał nic znać, ale wiem, że dla wszystkich tych, co dziś mają jakieś swoje święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy i dedykacja muzyczna wyśpiewa dziś Matthias Reim, Geburtstagslied, piosenka urodzinowa. 100 lat, wszystkiego, co najlepsze.

Najpierw wybiorą się na konsolę pozdrowień, a potem przedstawia pierwszego wykonawcy na mojej playliście. Na konsoli pozdrowień bardzo serdecznie witam Krzyśka W. Dobry wieczór, Krzyśku, witam. Witam Ciebie, witam Twoich bliskich, życząc fajnego, romantycznego wieczoru i takiego, wiesz, z przytupem. Krzysiek pisze tak, niemieckie szlagiery. Przy tej muzyce człowiek od razu ma lepszy humor i chce się tańczyć po pokoju. Miłego wieczoru życzę. Dziękujemy, Krzyśku. My Tobie też życzymy fajnego, miłego wieczoru. No i ja, jak Ci poprawię humor, to nas to naprawdę bardzo, a bardzo cieszy. Piosenki dwie przygotowane są, ale zanim je usłyszymy, to coś niecoś o wykonawcy. To jest piosenkarz Jan Rendel. A piosenka nosi tytuł dokładnie Moja sprawa albo Genau mein Ding. Piosenkarz z Offenburga zawsze był zagorzałym fanem hitów. W tym roku Jan obchodzi swoje 10-lecie sceniczne. Ja to było. Do dziś Jan ma na swoim koncie wiele występów na żywo. Na najtrudniejszych scenach Jan, najróżniejszych scenach Jan współpracuje ze swoim producentem Marvinem Trechą od 2018 roku, który ponownie wyprodukował z Janem nowy singiel. Był również odpowiedzialny za poprzednie single, takie jak Like Mit Diamond, ja coś tam, Ich will dich in life. Ja, tu są te tytuły po angielsku pisane, a ja chcę je po polsku albo po niemiecku. No ale nie idzie wszystkiego mieć. Trzeba się inaczej jakoś pomóc. I po sukcesach w radiu, między innymi SWR 4, czyli SWR 4, Bayerischer Rundfunk, Radio Paloma i telewizji nastąpiły różne nagrody, takie jak najlepszy piosenkarz pop i German Rock. Najlepsza piosenka pop w latach 2018, 20, 21 i 22. Podczas German Rock i Pop Prize Jan występował już w różnych programach telewizyjnych, w tym w Gute Laune TV, Deutsche Musikfernsehen, programie ARD, Immer wieder Sonntag i DSDS. 25-latek chciałby kontynuować ten sukces swoim nowym singlem. No to posłuchamy tych piosenek w wykonaniu Jana Rendelsa. Genau mein Ding. A druga piosenka to Ich will dich in life. Chcę Ciebie w rzeczywistości. Na żywo. A Krzyśkowi jeszcze raz wielkie dzięki.

I na konsoli pozdrowień witam nasza koleżanka redakcyjną, która już nam dziś czas umilała swoją muzyką. A jest to nasza Aina ze Szkocji. Dobry wieczór, Aino. Witam Ciebie i życzę też fajnego, miłego wieczoru. Aina napisała: witam milutko Gabi na Twojej wieczornej audycji, fajnej audycji życzę. Zostawiam pozdrowienia do Ciebie i Darka, życzę Wam dużo zdrówka i proszę o przekazanie pozdrowień dla całej redakcji i do wspaniałych słuchaczy. Proszę o piosenkę dla wszystkich słuchaczy, fajnej audycji życzę, dziękuję i do zaś buziaki. Cmok, cmok. Tak pisze nasza koleżanka Aina ze Szkocji. Ja, Aino, to i o tobie też jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrowienia przekazuję do wszystkich. No i pozdrowienia ode mnie do ciebie. Fajnego wieczoru dali życzę. A co do piosenek, to przygotowane mam dwie od takiego pewnego wykonawcy, który się zwie Uli Bastian. Niemiecki wokalista związany z muzyką szlagier i romantycznym popem. Jego utwory często opowiadają o miłości, tęsknocie i codziennych emocjach. Charakterystyczne są spokojne melodie, eleganckie aranżacje i ciepły radiowy głos. Uli Bastian zdobył sympatię słuchaczy, głównie wśród fanów klasycznego niemieckiego szlagieru. Dwie piosenki w jego wykonaniu. Uli Bastian, Liebe jetzt, Liebe hier, Żyj teraz i Żyj tu, a druga piosenka w jego wykonaniu, Komm, lass uns einmal noch, Chodź i pozwól nam jeszcze raz. To są piosenki, jakie przygotowałam na teraz Uli Bastian, a dedykuję je do wpisu naszej Ajeny ze Szkocji, za który pięknie dziękujemy.

Teraz na mojej playliście znajduje się Mandy Molina, wokalistka niemieckiej sceny szlagierowej, znana z melodyjnych, emocjonalnych utworów. W jej muzyce pojawia się dużo tematów związanych z uczuciami, marzeniami i relacjami międzyludzkimi. Jej styl łączy nowoczesne aranżacje z tradycyjnym klimatem niemieckiego szlagieru. No i w jej wykonaniu Mandy Molina, Herzpoeten, czyli poeci serc albo sercowi poeci, i druga piosenka Ich sag jetzt nicht mehr nein. Już teraz nie powiem nie. Te piosenki przygotowałam i zapraszam do ich wysłuchania.

No i kochani, ta audycja trwa do godziny 22, ale to jeszcze po tym nie koniec, bo jak zawsze w środę po 22 grom jeszcze śpiewki z naszego placu, czyli coś z naszych śląskich, polskich, czy jakieś życzenia muzyczne spełniać też byda. Ja. A teraz mam kogo? Artysty stawiający na bardziej energetyczne, taneczne brzmienia. Łączy elementy popu, dance i nowoczesnego szlagieru. Jego utwory często mają imprezowy charakter, dynamiczne rytmy i refreny, łatwe do wspólnego śpiewania. Chris. A piosenki noszą tytuł Sie kommt aus dem Süd, Süd, Süd, aus Südtirol. Ona pochodzi z południowego Tyrolu. I druga piosenka On plötzlich schlägt dein Herz wie meins. I nagle twoje serce bije tak jak moje.

Rebecca Grünewald, znana w Niemczech przede wszystkim jako prezenterka telewizyjna i konferencjerka, ale pojawia się także muzycznie. Ilka Grünewald współpracowała z artystami sceny szlagierowej i eventowej. Kojarzona jest z elegancją sceniczną, energią i działalnością medialną. I tu dwie piosenki w jej wykonaniu. Mamma Mia, a druga piosenka nosi tytuł Ich würde es immer wieder tun. Zrobiłabym to ponownie. I te piosenki już są przygotowane. Zapraszam do ich wysłuchania. Witam oczywiście niewitanych. Życzę fajnego, miłego wieczoru i dobrego odbioru na audycji szlagierów niemieckich.

0: Mark Koch działa w obszarze niemieckiego popu i szlagieru. Jego muzyka bywa romantyczna, ale też nowoczesna, produkcyjnie. W utworach często słychać połączenie spokojnych zwrotek z mocniejszymi, melodyjnymi refrenami typowymi dla współczesnego szlagieru. A więc Mark Koch i Niemand, czyli nikt, a druga piosenka Herz an Herz Gefühl, uczucia serc, serca do serca, uczucie serca do serca, o tak. Mark Koch przygotowany, a więc posłuchamy.
1: Radio Larma gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i TVE.
2: Słuchasz Radio Larma, radio, które gra dla nas w internecie.

No i witam, witam moja imienniczka na konsoli pozdrowień. Dobry wieczór, Gabi. A napisała kto? Gabi z Kelnu, żonka naszego prezentera Petra. Dobry wieczór, Gabi, dobry wieczór, Peter, bo myślę, że Peter też tam kaś koło ciebie jest. Also witam was serdecznie. Gabi pisze, witam milutko, Gabi. Ciepłe pozdrowienia dla całej załogi radia i wszystkich słuchaczy ze zimnego Kelnu. Fajnie się słucha te nowości. Dla mnie przynajmniej jest rzeczywiście masa wykonawców i piosenek, które się mało wiele słyszy. No to należą się podziękowania i ukłony w twoja strona. Za to, że tu mamy możliwość poznać coś innego. Dzięki, Gabi. Niż w tych profesjonalnych radiokach czy w telewizji. Fajnego wieczora wszystkim życzę i dobrze spędzonego, przedłużonego weekendu. Co do niektórych, bo ja niestety w piątek muszę do roboty. Ja, Gabi, Darek też musi w piątek do roboty dziś. Nie ma wolnego, nie. Też idzie. Na jutro dla wszystkich niemieckich tatów fajnego świętowania, bo polskie taty chyba nie mają święta. Ha, ha, ha. Ty, Gabi, tego to ja nie wiem, czy w Polsce jest dzień taty jutro, albo nie. Ja u nas jest, to wiadomo. Ale czy tam? No to Gabi, w twoim imieniu, w moim imieniu, w imieniu nas wszystkich, tym wszystkim tatom, którzy jutro będą obchodzić swoje święto, składam już teraz najserdeczniejsze życzenia. Aby mieli dużo cierpliwości i radości ze swoimi i ze swoich pociech. Gabi, a ciebie i Petrowi jeszcze fajnego wieczoru, no i dzięki za wpis. Piosenki, ja dwie przygotowane są. Koni Mes. Koni Mes. Po hymnie teraz albo nigdy na cześć życia i odwagi w spełnieniu marzeń teraz następuje Only Soul. Remix na parkiety. Piosenka zawiera wiele mądrych słów, które zachęcają cię do pozostania silnym bez względu na to, jak trudne jest, wydaje się, życie. No i muszę przerwać, bo już jest podkład do końca, a więc Koni Mes, jetzt oder nie, teraz albo nigdy, a potem jede Nacht, każdej nocy.

A teraz witam Zbyszka i Marysia Ruda-Śląska. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam was, witam też wszystkich, którzy razem z wami Radio Larmo słuchają, bo na pewno jest was tam więcej. Dobry wieczór. A napisali, dobry wieczór, jesteśmy obecni, słuchamy i gorąco pozdrawiamy ciebie, jak i wszystkich DJ-i, dziękując za super granie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dzięki, a co do piosenki, wybierz coś od siebie. Dzięki. I ja dziękuję bardzo za obecność, za pozdrowienia, za to, żeście są. Ja piosenki przygotowane mam, ale jeszcze takie krótkie słowo o wykonawczyni i o piosence. Utwór napisany przez Benda Havixbecka i wyprodukowany przez Christiana Cicelli, Ceba Ace, zachwyca jasnym przekazem, chwytliwą melodią i niepowtarzalnym głosem Angelique. Utwór ten został wydany przez Fiesta Records i Angelique po raz kolejny udowadnia swój talent do tworzenia autentycznych, bliskich historii. Oznacza lekkość, niezależność i wolność życia chwilą bez żalu i zobowiązań. Na und was soll's. Angelique präsentiert ihre starke neue Single. Präsentuje jej mocny Single. Na und was soll's, a potem druga piosenka w wykonaniu Angelique, Maskenlos, bez maski. I to są piosenki, które dołączą do pozdrowień, do wpisu od Zbyszka i Marysi z Rudy Śląskiej. Dziękuję i słuchamy.

No i witam nasza koleżanka z Prudnika, czyli nasza Jola. A dobry wieczór, Jolu. Witam milutko ciebie, witam też twojego męża Mirka. Życzę wam spokojnego i romantycznego wieczoru. Jola pisze tak. Pachną wspomnieniem, spokojem i dniem, co niesie nadzieję. Tak lekko jak tlen. Wśród śpiewu ptaków i zieleni dróg, maj mówi szeptem, zatrzymaj się tu. Witam miło ciebie, Gabi, jak i wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia serdeczne dla naszej Bożenki, Oli, Gabi z Köln, Darka, Petra oraz wszystkich słuchaczy. I poproszę piosenkę dla wszystkich bez wyjątku. Bawcie się miło, fajnego wieczorku życzę, dziękuję, dobranoc. Napisała Jola z Prudnika, nasza koleżanka redakcyjna. Ja, Jolu, pozdrowienia przekazałach. Ten ja króciutki wierszyk poczytałach, fajny. A co do piosenek, no to Sara Karina. To niemiecka piosenkarka pochodząca z Hagen. To jest niedaleko, no z jakiejś 60 km od naszej miejscowości. Nadrenia Północna Westfalia. Jej muzyka wpisuje się w gatunki niemieckiego popu i muzyki adult contemporary. Was immer das heißt. Łącząc emocjonalne, osobiste teksty z nowoczesnymi, nadającymi się do słuchania w radiu aranżacjami. Dzięki czystemu, autentycznemu głosowi i bogatemu doświadczeniu koncertowemu trafia do dojrzałej publiczności popowej. Jej utwory charakteryzują się emocjonalną głębią muzyczną, dojrzałością i współczesnym niemieckim popem. Sara Karina. A piosenka nosi tytuł Goodbye, czyli do widzenia, a druga piosenka Das ist unsere Nacht, to jest nasza noc, w wykonaniu Sary Kariny, a to piosenki do wpisu naszej Joli, koleżanki radiowej z Prudnika.

No i witam też naszego kolegi radiowego, tego Karlusa z Köln. Witam Petra. Dobry wieczór, Peter, witam cię. A Peter napisał tak, no to jo, tak, pod koniec twojej audycji, sam tak na krótko. Jak to go daj lepiej krótko, jak wcale. No też prawda. No toż jeszcze sam wszystkich pozdrowia serdecznie i jeszcze fajnego wieczorka życza. No ja, ci co mają już wolne, to się będą byczyć 4 dni, bo sam w Niemcach jutro mamy fraj. Dzień fatra sam jest, to zaś nie jeden fater będzie nawalony albo nadzistany jak kozioł. Ha, ha, ha. No, ja na pewno nie, bo ja już swoje wysłepał, to teraz niech inni piją. A ja mleko, jakie świeże, albo takie już kwaśne, maślunka, no bo to też mleko. No toż, już dziś życzę wszystkim fatrom, ojcom, tatom, tatuśkom wszystkiego dobrego i żeby ich dzieci dali słuchali i ich nie gorszyli. A piosenka, to ty tam, Gabi, cosik wciepniesz. No toż, danke. Nie ma za co. Ja tobie dziękuję, Peter, żeś się odezwał, żeś napisał. No i dzięki za te życzenia do tych wszystkich ojców, fatrów, tatuśków, tatulków i jak tam ino. A co do śpiewek, Peter, ja wybrałam aż 2. I jeszcze więcej bych mogła wybrać, ale powiedziałam się 2 na razie na dzisiaj stykną. Muzyk Apostel, Vaterslied, ojca piosenka albo piosenka ojca i fantasy, Vater und Sohn, czyli ojciec i syn. I to są piosenki do wpisu naszego Petra z Köln. Gery mu jeszcze raz dziękuję i fajnego wieczoru razem z Gabi tobie życzę. Also tobie i Gabi życzę.

0: Na konsoli pozdrowień witam teraz bardzo serdecznie Georga z Köln. Dobry wieczór, guten Abend, Georg, witam. Witam serdecznie Ciebie, witam też Twoich bliskich, życzę fajnego jeszcze wieczoru. No i wszystkiego dobrego. Jutro Dzień Fatra, pisze Georg. My już obchodzili razem z Dniem Matki i żadnie było żarty. Wszyscy czyźwi, jak rybka. Pozdrowionka do wszystkich fatrów z Köln. Jo, w imieniu tych wszystkich fatrów z Köln Tobie dziękuję, Georg, za życzenia. Ja przecież, jakby to było, jakby fatry w Dzień Fatra się nawalili. Jaki to przykład do dzieci by był, ha? No więc, myślę, że żaden z tych ojców nie będzie jutro w stanie nie wasz kości, tak bych to powiedziała. Georg, ja tobie jeszcze raz pięknie dziękuję. Śpiewki też mam wybrane. Howard Carpendale, Nicht mehr nur dein Vater. A druga piosenka, miała ją tu na oku, jakże szukała do Petra. Ach, już wiem. Julian Reim, Vater und Sohn. A więc te dwie piosenki już teraz, za chwileczkę usłyszymy. No i potem będzie jeszcze jedna na zakończenie tej części audycji.
1: Mein Sohn, wenn ich dich ansehe, da sehe ich jetzt schon einen Mann mit Augen, die ein wenig ernster sehen. Und manchmal stehst du vor mir, du hast meine Schuhe an, doch du wirst bestimmt deinen eigenen Weg gehen. Du weißt schon lange selber, was für dich wichtig ist. Ich staune über vieles, was du sagst. Du bist so schnell gewachsen, nein, nicht nur äußerlich. Seitdem du nackt auf meinen Armen lagst. Ich bin nicht mehr nur dein Vater, ich bin jetzt auch dein

Julia Georgis Nolosbach Piosenka w wykonaniu Hansi Hinterseer, Vater und Tochter. I ta teraz usłyszymy.

No i ta część dzisiejszej wieczornej audycji szlagierów niemieckich zakończa piosenką Linde Fälle i Joschwil. Küss mich nur einmal. Pocałuj mnie tylko raz. No i zaproszę na dalszą część. Na część, w której grą śpiewki nasze śląskie czy polskie. I rozpoczyna ją piosenką od The Silvers. Jeden dzień, jedna noc. A na zakończenie, jakże powiedziała Linda Fälle i Joschwil, küss mich nur einmal. Pocałuj mnie tylko raz. A wszystkim tym, co wybierają się już spać, życzę dobrej nocy, spokojnej nocy i pięknych snów. A rano takiego zdrowego przebudzenia o poranku.

No i z wielką przyjemnością wszystkich obecnych witam w drugiej części mojej dzisiejszej wieczornej audycji. W części, w której to będę grała nasze śląskie czy nasze polskie śpiewki. Śpiewki i piosenki. Albo utwory muzyczne. I tak też na konsoli pozdrowień witam. Witam jeszcze raz Zbyszka i Marysia Ruda-Śląska. Witam was i cieszę się, żeście jeszcze nie poszli spać, że jeszcze są żeście ze mną na mojej audycji. A

Piosenka, Zbyszku, Marysiu, przygotowano jest. Dynamik, kochany tato, a ode mnie Glowos, życie jest piękne w rytmie Zorby, w wykonaniu kapeli Górole. No to zapraszam wszystkich do słuchania. Piosenka na życzenie.

No i na konsoli pozdrowień bardzo serdecznie witam Waldka. Dobry wieczór, Waldku. Witam ciebie, witam twoich rodzinka. Cieszy mnie to, że zawitał żeś na mojej audycji. No a Waldek pisze: wieczorne słuchanie radia, lampka wina i przeboje. Czasem do szczęścia naprawdę niewiele potrzeba. Dziękuję, Chorzowianku. Proszę bardzo, sprawiło mi to wielką przyjemność. I cieszy mnie, że mogę sprawić radość innym moim graniem. Dzięki Waldku i do twojego wpisu. Mieczysław Sznura, Sonia Kulik, niech szczęście jest z nami. A druga piosenka zaśpiewo Edek Dworniczek i Optymiści są weselsi. A ja tobie jeszcze raz pięknie dziękuję. No i jutro fajnego dnia życzę. Jak też fajnego dnia taty.

Ja, kochani, ja tak za 3 minuty by zamykała konsola pozdrowień. Za 3 minutki, to jak jeszcze ktoś by miał ochotę coś napisać, to ale szybciutko, bo po tym będzie, po tym będzie szpera do jutra. A teraz posłuchamy kolejnych dwóch piosenek. André, Serca Spowiedź i Tomasz Gołowacz, Zakochany w Tobie. A więc serdecznie zapraszam. Posłuchajcie tych piosenek.

No i kolejne dwie piosenki. Tymi piosenkami chcę wszystkim bardzo, a bardzo serdecznie podziękować za to, że mogła tu z wami być, żeście mnie wpuścili do waszych domów, żeście wysłuchali tych piosenek mojej playlisty. A podziękuję się piosenkami od Marioli i Piotra, Miłość i Szczęście. Efekt chcę całować. No a po tym to już powiem do podusi dobranoc, ale na razie Miłość i Szczęście i chcę całować przygotowane do słuchania.

Ja, kochani, jutro mamy czwartek, 14 maja i na audycję na Radiu Larmo serdecznie zaproszą już od godziny 16 do 18 lista przebojów na bis. To jest audycja, którą poprowadzi Darek. Od 18 do 20 będzie nas zabawiała nasza Ewa Figlarka. I od godziny 20 zaproszę też na audycję naszej Joli z Prudnika. Tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy, 14 maja. No ale oprócz naszych prezenterów, Bajtel też jest i gro, bo on jest nafutrowany takimi fajnymi piosenkami, że szkoda by było go nie słuchać. A więc serdecznie zapraszam na audycję naszych prezenterek i prezenterów, no i do wysłuchania naszego dobrze nafutrowanego bajtla. A jo, za dziś jeszcze raz pięknie dziękuję. Wszystkim życzę dobrej nocy. Jutro wszystkim fatrom, ojcom, ojczulkom wszystkiego dobrego i pomyślnego świętowania i fajerowania z waszymi pociechami. No i bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Pożegnam się dziś piosenkami od Duo Fenix ze Zezowate Szczęście, duet Bojan Tylko Mnie Przytul i na dobranoc. Na dobranoc, Larmo. No Larmo, ja, ale nie Larmo takie, w sensie Larmo, no Larmo jako radio. A więc z tymi piosenkami się pożegnam. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen, która powie do usłyszenia, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Pa, pa, dobranoc.